Gobe Tchad, Godow le Institut national Kan statistique de études économiques et démographiques INSET, Dakun Kudusangro Mbaku Korkosje, Gunje Kondulag Mundalum, Losi Jeje, Bareg RGPH 3, Akun Kudeg Ndorojo le Nain Juin, le Gutol Doglojo, Dwarojo Grémisson, Deng Togo Agent Recenseur J. Danja Tasside Akoreje Tonda, Dakula Gileje, T-shirt J. Jog dodeg nga ba baj da kaune danjag me keje mebe boje kominje nganbeje ferik jelem loje like kos je diskreng sanro dumbako korkos do mebe jelenda toro gumba gernese korsi je kandawa se gosege banba jawjodone rosi wajido sikumbal darol siwa majikare ta de jijele de tonda ile deje kneng mbakare laside a golne gobeg chad undane kay l'école je kayta kumag togo centre de santé je gol dokagrew je lesi sanro mbakare tingaje de mangar ngar ngar jayjelem kula perje mbakare ndogo mebeglem ngaba lad se sig nganne de gnanje kos do mebeje gobeg chad majikare waje denge togo agent recenseur de grosiglem ta de jijele de kara ila deje kneng gum majeg menda kanilum recensement nenda tuneng to kaiba go ta deji delede majikare ila deje di gorebelum tunega to lu kiag mbakare alas de kare done kor kos do mebeji sengi togo njeme kayje deneje jingamje
nga basaje nga mandije sengi togo doje gi togo senga uje de medi rosig majikar sen line nda toje doje gi da ko korsi logo pole teng da roi per mbakar do korsi enda a laside mbakar men doje gi awde nda da lane sinje noji je gi gobe gi chad laya jakunda di rosi nande mbakar ne tonda done korsi RGPH3 toneg jen laya jasangro Dimba Karu Do Korsi.